Ufdam naru, naru, ufdam naru, naru. Sati zaminar ve manu, sati zaminar ve manu. Ufdam naru, naru, ufdam naru, naru. Sati zaminar.